0: Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. Zapraszam i życzę miłego odbioru.
1: Utwór, który usłyszymy z okazji Dnia Mamy, Dziękuję Ci, Mamo, to poruszający hołd dla cichej siły, bezwarunkowej miłości i codziennych poświęceń wszystkich mam. Utwór jest szczerym wyrazem wdzięczności za chwile, zarówno te wielkie, jak i te najprostsze, które kształtują całe życie pełne troski i oddania. Piosenka przypomina o niezastąpionej obecności mamy, której miłość prowadzi, otula i inspiruje na zawsze, zachęcając nas, by zatrzymać się na chwilę i powiedzieć jedno słowo – dziękuję. Dziękuję Ci, mamo. Muzyka i słowa Adam Pinkowski i Ewa Ciemniewska.

Mamo, mamo, coś ci dam. Jedno serce, które mam. A w tym sercu róży kwiat. Mamo, mamo, żyj 100 lat.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Grądzki.
1: Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza na doroczny bal matki, który odbędzie się w sobotę 9 maja w Domu Polskim Syrena w Rowil. Muzyka na żywo, występ zespołu wokalno-tanecznego Łowicz i Loteria Fantowa to tylko kilka z szeregu atrakcji, które czekają na gości tego wieczoru. Początek imprezy o godzinie 18:00. Wejściówki w cenach $25 normalny, $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie 0420-358-778. Klub Polski w Albion zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Matki w niedzielę 10 maja. Ośrodek będzie otwarty w godzinach 12 do 20. Na gości będą czekały restauracja serwująca pyszne polskie potrawy, bar ośrodka, imprezę bez możliwości wnoszenia własnego alkoholu, muzyka na żywo i stoisko z ciastkami. Obowiązkowa rezerwacja. Zgłoszenie przyjmuje Beata. Telefon 0410-298-122. 10 maja o godzinie 1:30 w kościele Holy Cross 707 Glen Huntley Road, Caulfield South będzie uroczystości obchodzony Fest of Our Lady of Fatima. Uroczystości rozpoczną się adoracją i modlitwą, po czym będą miały miejsce procesja i msza święta. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wojtkowskim, zwycięzcą drugiej edycji programu Australian Alone, działaczem Polonii Wiktoriańskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 14 maja w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Waverley. Początek o godzinie 19:00. Tematem spotkania będą refleksje po udziale w Alone Australia. Wydarzenie jest ogólnodostępne. W cenie wejściówki $5 od osoby wliczony jest poczęstunek. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas której Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego

Drogowy. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają dzieci na przedstawienie opierogów Włodka i Delicji Szampańskiej, w którym wystąpią aktorzy z Sydney, Anna Nasyw i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 maja w godzinach od 10 do 13 w siedzibie Polkę w Montwawelli. Wstęp bezpłatny, poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Polskie audycje radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-mail na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

0: kocha nas nad życie i się o nas troszczy.
1: Gdy jesteśmy mali, gdy już dorośli.
0: Pamiętajmy o tym nie tylko od święta.
2: Jak pięknie wygląda, gdy jest uśmiechnięta. Uśmiech na jej twarzy będzie często gościł.
3: Jeśli nie sprawimy jej żadnej przykrości.
4: Pokażmy na co dzień, jak mocno kochamy.
5: Bo nie ma na świecie drugiej takiej mamy.

0: Prawie każdy na Dzień Matki piękne chce życzenia głosić, a ja chciałbym ciut inaczej. Pragnę, mamo, cię przeprosić za zmartwienia, trudy, smutki, za odległość nas dzielącą, za te szanse zmarnowane, pustkę, ciszę wciąż trwającą, za te noce nieprzespane, za milczące telefony, za miliony spraw ważniejszych, za ten kwiat niedoręczony, brak nadziei i zwątpienie, za zgubioną w siebie wiarę, za to ciągłe umartwianie negatywnych myśli chmarę. Wiem, że wszystko dzielnie znosisz, wiem, że wszystko mi wybaczasz i pomimo tych uchybień wciąż miłością mnie otaczasz, bo prawdziwa miłość matki nigdy nic nie przeinacza, nie chce nawet wzajemności i choć płacze, wciąż przebacza.
1: Utwór, który usłyszymy z okazji Dnia Mamy, Dziękuję Ci, Mamo, to poruszający hołd dla cichej siły, bezwarunkowej miłości i codziennych poświęceń wszystkich mam. Utwór jest szczerym wyrazem wdzięczności za chwile, zarówno te wielkie, jak i te najprostsze, które kształtują całe życie pełne troski i oddania. Piosenka przypomina o niezastąpionej obecności mamy, której miłość prowadzi, otula i inspiruje na zawsze, zachęcając nas, by zatrzymać się na chwilę i powiedzieć jedno słowo – dziękuję. Dziękuję Ci, mamo. Muzyka i słowa Adam Pinkowski i Ewa Ciemniewska.